twoje czary. Trudno uciec z ich puszystych granic, a może nic się nie stało. Zapomnisz mnie,

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie. Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
4: Czytaj Nowiny. Pierwszy i jedyny dziennik regionalny na Podkarpaciu. A w nim codziennie najważniejsze informacje, wywiady i porady oraz relacje z wydarzeń sportowych. Bądź na bieżąco z wiadomościami z naszego regionu. Kup Nowiny w punkcie sprzedaży prasy lub wejdź na nowiny24.pl/kiosk. Kup dostęp w promocyjnej cenie. Pobierz gazetę i czytaj online aktualne wydanie w formacie PDF. Bez wychodzenia z domu.
1: Reklama.

0: Dziś na maturze matematyka. Pytamy maturzystów o nastawienie. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. Narciarze zakończyli wyjątkowo długi w tym roku sezon narciarski na Kasprowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowa matematyka to z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Drugi dzień matur rozpocznie się już za godzinę.
1: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
2: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudno była.
0: O nastroje pytamy zdających w szóstym liceum ogólnokształcącym w Łodzi.
3: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka. Także no matematyką się trochę stresuję.
4: Oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
5: Będzie w porządku.
6: Czuję się bardzo przygotowany i już się nie mogę doczekać.
0: Matura jest w tym roku wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej, potem reformy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kozioł.
7: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Władimir Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
8: Amerykanie
7: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
0: 7-letni chłopiec został poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą, kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet. Doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec z poparzeniami twarzy i szyi trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego ojciec był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Strzelanina nieopodal Białego Domu z udziałem funkcjonariuszy Secret Service, którzy zauważyli w parku mężczyznę z bronią. W wyniku wymiany ognia ranne zostały dwie osoby, mężczyzna oraz przypadkowy nastolatek, który przechodził obok. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony. Do incydentu doszło wczesnym popołudniem w parku między Białym Domem a pomnikiem Waszyngtona. Definitywnie zakończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Od wczoraj ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też teraz wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzecznik Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
9: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
0: Kolejka ponownie ruszy 22 maja, ale na razie już nie dla narciarzy. Do 15 stopni dziś na północy, do 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem od 10 do 12. Chmury głównie w zachodniej połowie kraju, ale i tu przejaśnienia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane i dziś jeszcze sporo słońca. Deszcz głównie na północy i zachodzie, burze w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmii i Mazury.
10: Radio Centrum.
11: Reklama.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Czytaj Nowiny. Pierwszy i jedyny dziennik regionalny na Podkarpaciu. A w nim codziennie najważniejsze informacje, wywiady i porady oraz relacje z wydarzeń sportowych. Bądź na bieżąco z wiadomościami z naszego regionu. Kup Nowiny w punkcie sprzedaży prasy lub wejdź na nowiny24.pl/kiosk. Kup dostęp w promocyjnej cenie. Pobierz gazetę i czytaj online aktualne wydanie w formacie PDF. Bez wychodzenia z domu.
15: Reklama.
10: Radio Ranek. Budzi Robert Szwajca.

10 minut po godzinie 8. Dzień dobry, kłaniam się przed mikrofonem Robert Szwajcer. Zapraszam na Radio Ranek. Wtorek, 5 dzień maja, to 125 dzień roku. Do końca pozostało nam 240 dni. Słońce dzisiaj wstało o godzinie 5.02, zajdzie o 19.57, co oznacza, że dzień będzie trwał 14 godzin i 55 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o godzinę 28 minut, a dłuższy już o 6 godzin i 51 minut. Świętują dzisiaj Irena, Waldemar, Gotthard, Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa i Ryda. Wszystkiego dobrego. Yeah.

0: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem czwartym. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena French od starcia z Filipinką Aleksandrą Jalą. Świątek turniej w Rzymie wygrywała aż 3 razy. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Daniel Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. W turnieju mężczyzn pod nieobecność kontuzjowanego Kamila Majszaka zagra tylko Hubert Hurka, czy w pierwszej rundzie zmierzy się z Janikiem Hanfmanem z Niemiec. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. O czym więcej wie Przemysław Pozowski.
1: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której znalazło się 6 zawodników. Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A Horngacher ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
0: Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Abdul Tapsoba, który strzelił wszystkie 3 gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8. miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Tymczasem nowym trenerem Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek, 37-latek. Do tej pory w Ekstraklasie prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie scoutingu. Potknięcie Manchesteru City w walce o mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i 1 mecz rozegrany mniej.

8:32, czas teraz na kalendarium. 81 lat temu w Krakowie zmarł Tytus Czyżewski, malarz, poeta, krytyk sztuki. 26 lat temu w Łazienkach Królewskich w Warszawie odsłonięto pomnik Henryka Sienkiewicza. 58 lat temu w Gdańsku urodził się Dariusz Michalczewski, bokser. 62 lata temu w Katowicach urodził się Maciek Pieprzyca, reżyser, autor filmu Chce się żyć. 80 lat temu w Krakowie urodziła się Ewa Kuryluk, malarka, poetka, historyk sztuki. 87 lat temu w Krakowie urodził się Ryszard Chorowic, fotograf, prekursor cyfrowego przetwarzania fotografii. 88 lat temu w Łodzi urodził się Jerzy Skolimowski, reżyser, scenarzysta, aktor i producent filmowy. 180 lat temu w Woli Okrzeńskiej na Podlasiu urodził się Henryk Sienkiewicz, pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1905 roku, autor m.in. trylogii Quo Vadis oraz W pustyni i puszczy. To 97 lat temu w Poznaniu uroczyście otwarto Bibliotekę Raczyńskich. 207 lat temu w majątku Bielkołomińska urodził się Stanisław Moniuszko, kompozytor, dyrygent, pedagog muzyczny, twórca polskiej opery narodowej, autor m.in. Strasznego Dworu i Halki. 208 lat temu w Trawirze urodził się Karol Marx, niemiecki filozof, ekonomista i teoretyk.

8:37 kalendarium muzyczne, 5 maja rok 1962 urodził się Gary Daly, wokalista zespołu China Crisis.

0: It's a bitter taste.
1: 5 maja rok 1978 urodził się Piotr Rogucki, wokalista, autor tekstów, kompozytor, członek zespołu Koma oraz artysta solowy z Kubą Karasiem. The Dumplings stworzą duet Karaś-Rogucki.

0: Dziś pora na maturę z matematyki. Egzamin właśnie startuje. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. W Bieszczadach głowią się, jak uchronić mieszkańców przed atakami niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska, BIS. Właśnie teraz maturzyści dostają arkusze z zadaniami z obowiązkowej części matematycznej. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających, z którymi rano rozmawiał nasz reporter w Warszawie, wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
1: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
2: No to jest podstawa. Ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
0: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia 50 punktów. Żeby zdać, wystarczy 30%, a więc 15 punktów. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
3: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
0: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami i szkodnikami. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tak zwany reżim ciszy ma rozpocząć się dziś o północy. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, a więc pod koniec tego tygodnia.
4: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
0: Mówił prezydent Ukrainy. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Wczoraj w Bukowsku odbyło się spotkanie samorządów i służb środowiskowych. Mieszkańcy alarmują, niedźwiedzi jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
5: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
0: Samorządowcy jak wójt gminy Solina od lat domagają się m.in. odstrzałów i dokładnych badań liczebności zwierząt. Ochrona środowiska podchodzi do sprawy ostrożnie i formuje powoli specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą pod zabudowania. Dziś Polska podzielona, chmury w zachodniej części kraju, na pozostałym obszarze więcej słońca. Deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmii i Mazury również burze. Od 15 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie, na zachodzie do 20.
6: Radio Centrum.
7: Reklama.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Rzeszowskie Juwenalia 2026. 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej.
12: Dla mnie zatańczysz teraz dla mnie.
11: Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
12: Czytaj Nowiny. Pierwszy i jedyny dziennik regionalny na Podkarpaciu. A w nim codziennie najważniejsze informacje, wywiady i porady oraz relacje z wydarzeń sportowych. Bądź na bieżąco z wiadomościami z naszego regionu. Kup Nowiny w punkcie sprzedaży prasy lub wejdź na nowiny24.pl/kiosk. Kup dostęp w promocyjnej cenie. Pobierz gazetę i czytaj online aktualne wydanie w formacie PDF. Bez wychodzenia z domu.
7: Reklama.

Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenalu lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Liczę, że kibice poniosą nas do zwycięstwa, mówi napastnik kanonierów Wiktor Gyökeres. No, oczywiście to niesamowite uczucie móc rozegrać ten mecz u siebie. Wiemy, jaką stawkę toczy się gra i mamy wspaniałą okazję, by rozegrać świetne spotkanie, cieszyć się z naszymi kibicami. Bo to będzie trudny mecz, podobnie jak ten w Madrycie. Oni mają świetny zespół, mają mnóstwo jakości w ataku i w obronie, mogą stworzyć tam duże zagrożenie. W związku z tym musimy uważnie zagrać w defensywie i robić to, w czym sami jesteśmy dobrzy, gdy jesteśmy przy piłce. Arsenal nie przegrał w tej edycji Ligi Mistrzów żadnego meczu, ale trener Atletico Madryt Diego Simeone wierzy, że jego zespół ponownie wzniesie się na wyżyny. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Mecz o 21:00, drugi półfinał pomiędzy Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain jutro. Arsenal ma już małe powody do radości, bo losy mistrzowskiego tytułu w Anglii znów są w jego rękach. Goniący kanonierów Manchester City wczoraj jedynie zremisował w Liverpoolu z Evertonem 3-3. W koszmarnej formie jest Chelsea. Przegrała z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków 6. porażka z rzędu. To najgorsza seria tego zespołu od ponad 30 lat. W naszej ekstraklasie ważne zwycięstwo odniósł Radomiak. Pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Jeszcze 2 tygodnie temu to zespół z Radomia miał bić się o utrzymanie, a Lechia miała walczyć o puchary. Teraz to Radomiak jest 8, a Lechia znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był 41 lat temu Bernard Hinault. W kwietniu Sexas wygrał wyścig dookoła Kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stade Brianche i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca.

Cześć, z tej strony Kuba Kawalec z zespołu Happyset. Chcieliśmy pozdrowić słuchaczy Radia Centrum Rzeszów. Wszystkiego dobrego, dobrej muzyki. Trzymajcie się cieplutko, cześć.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

9.41, czas na mini przegląd prasy. 21 828 absolwentów szkół średnich w województwie podkarpackim pisało wczoraj maturę z języka polskiego. Maturzyści pierwszego ELO w Rzeszowie nie kryli zadowolenia. Strona pierwsza. Zmarł arcybiskup senior Józef Michalik w 85 roku życia, 61 roku kapłaństwa i 39 roku biskupstwa. Strona druga. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Leżeńsku odbyły się niebieskie igrzyska łączące sport, zabawę, edukację. Strona druga. Budynek wielorodzinny przy ulicy Godlewskiego 3 w Mielcu płonął kilkakrotnie. Źródło ognia zawsze lokalizowano w częściach wspólnych obiektu. Policjanci wreszcie namierzyli sprawcę. Seryjny podpalacz z Mielca przyznał się do winy. Strona trzecia.

48-letnia pracownica jednego z rzeszowskich banków została zatrzymana pod zarzutem kradzieży ponad 1 000 000 złotych z kont klientów. Strona czwarta. Podkarpacka KAS rozbiła nielegalny hazard na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Zabezpieczono 47 automatów, zatrzymano 8 osób, przejęto broń białą i narkotyki. Strona czwarta. Motocykliści w przeciwieństwie do kierowców samochodów nie mogą przejeżdżać przez rynek, choć temat poruszano na ostatniej sesji Rady Miasta. Prezydent Krosna nie zapowiada zmian. Wrócił temat wjazdu motocykli. Strona piąta. Przy ulicy Krakowskiej w Jarosławiu wreszcie ruszyła inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od dawna. Budowa chodnika stała się po 4 latach faktem. Strona piąta.

Amsterdam jako pierwsza stolica na świecie zakazał publicznych reklam mięsa, produktów związanych z paliwami kopalnymi. O tym na stronie 8.

Wysokie ceny energii w Europie nie są już ubocznym skutkiem transformacji klimatycznej. Stały się jej centralnym kosztem politycznym i gospodarczym. Dziś nie chodzi o to, czy Europa chce być zielona, chodzi o to, czy chce być w ogóle konkurencyjna. Strona dziewiąta.

Postanowiliśmy wdrożyć nową technologię i tak powstał Alexus Interneticus, który jest botem, asystentem sztucznej inteligencji. Alex już jest odpowiednikiem dwóch etatów, a zakres ten się zwiększa, mówi Łukasz Iwanek, właściciel agencji Internetica, która działa w branży marketingu internetowego. Strona 10. Za moment przejmie kolejne zadania, podpracuje za dwie osoby. I to ostatnia informacja w tym przeglądzie, 9:47.

0: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśninę Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację. Agnieszka Trojanowska-Bis. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu uskarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowej.
1: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
2: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
1: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
3: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
4: Bo wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
0: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków płynący pod panderą USA opuścił ciśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem, a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez ciśninę Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
5: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
0: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przez współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli ich dokładną lokalizację. Zdecydowanie najchłodniej dziś nad samym morzem, od 10 do 12 stopni na północy ogólnie, jednak do 15 na zachodzie do 20, a na południowym wschodzie najcieplej, wręcz upalnie do 28 stopni. Chmur sporo w zachodniej części kraju, tu też możliwy deszcz, na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowane zachmurzenie i sporo słońca.
6: Radio Centrum.
7: Reklama.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Czytaj Nowiny. Pierwszy i jedyny dziennik regionalny na Podkarpaciu. A w nim codziennie najważniejsze informacje, wywiady i porady oraz relacje z wydarzeń sportowych. Bądź na bieżąco z wiadomościami z naszego regionu. Kup Nowiny w punkcie sprzedaży prasy lub wejdź na nowiny24.pl/kiosk. Kup dostęp w promocyjnej cenie. Pobierz gazetę i czytaj online aktualne wydanie w formacie PDF. Bez wychodzenia z domu.
12: Reklama.

19 minut po godzinie 10, dzisiaj 5.05. Jeśli chodzi o święta nietypowe, Światowy Dzień Higieny Rąk, Dzień Bez Makijażu, Międzynarodowy Dzień Położnej, Dzień Europy i Światowy Dzień Astmy. Teraz krótka charakterystyka imion dzisiejszych solenizantów. Rozpoczniemy od Ireny. Kobieta bardzo zaradna, przedsiębiorcza, sprytna, samodzielna i silna psychicznie. Jest w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji. Prawdziwa supermenka w skórze pięknej kobiety. Zazwyczaj jest wyjątkowo urodziwa, zabawna, świetnie ubrana i urocza. Irena dodatkowo jest bardzo towarzyska, ciekawa świata, otwarta, ma dużą swobodę w towarzystwie, lubi mówić, być słuchana, kocha taniec, muzykę, dobre kino i literaturę. Irena jest bardzo inteligentna, opanowana, obdarzona świetną intuicją. W życiu kieruje się rozumem, rzadko działa spontanicznie. Nie oznacza to jednak, że jest nudna, wręcz przeciwnie. Zawsze ma głowę pełną pomysłów, jest wesoła, uśmiechnięta i lubi się bawić. Potrafi ciekawie opowiadać, zawsze słucha się jej z wielką przyjemnością. Dzięki swojej elokwencji, wyobraźni i oryginalnej osobowości świetnie sprawdzi się w roli pisarki czy artystki. Irena ma w sobie dużo cierpliwości, zrozumienia dla innych od swoich potrzeb ludzi i jest wrażliwa, pomocna, obdarzona dobrym sercem. Jeśli się już zakocha, to na całego. Co ponadto potrafi być sarkastyczna, mściwa w stosunku do ludzi, którzy wyrządzili krzywdę jej najbliższym. W miłości jest czuła, oddana, opiekuńcza. To teraz Waldemar, mężczyzna kochający imprezy, spotkania z przyjaciółmi, dalekie podróże. Jednocześnie jest też bardzo rodzinny, a za swoimi bliskimi jest w stanie pójść w ogień. Jeśli ma przy tym ukochane osoby, może mieszkać w każdym zakamarku świata. Ma poczucie humoru, jest inteligentny, otwarty. Jego kreatywność oraz wyobraźnia sprawiają, że potrafi zrobić coś z niczego i nie boi się wyzwań. Jednocześnie bywa bardzo uparty, ciężko zmienić już raz podjętą przez niego decyzję. Lubi mieć ostatnie słowo we wszystkich dyskusjach czy sporach i rzadko idzie na jakiekolwiek kompromisy. Waldemar jest odważny, pewny siebie, a przez życie idzie z podniesioną głową. Ewentualne porażki nie załamują go, tylko dają jeszcze więcej motywacji do walki. Lubi podejmować ryzyko, stawiać wszystko na jedną kartę, miewa problemy z opanowaniem swoich emocji i bywa wybuchowy. Gotthard jest indywidualistą, preferuje pracę na samodzielnym stanowisku, nie znosi kontroli, krytyki innych, nawet jeśli jest ona konstruktywna, lubi zdobywać nową wiedzę, umiejętności, jest bardzo ambitny. Stanisław, mężczyzna elegancki, zadbany, wyjątkowo uroczy. Cechuje go wysoki iloraz inteligencji, zdolność szybkiego zjednywania sobie ludzi. Potrafi zachować się w każdej sytuacji, rzadko zdarzają mu się wpadki. Dodatkowo ma szczęście w inwestycjach, powinien więc słuchać swojej intuicji. Do wad Stanisława zaliczamy z pewnością ogromny upór, który widać po nim już od dziecięcych lat. Stanisław jest raczej realistą niż marzycielem. Działanie jest jego motorem napędowym. Często więc sprawia wrażenie człowieka, który nie potrafi siedzieć bezczynnie. Potrafi podejmować ryzyko, lubi wyzwania i w zasadzie nigdy się nie nudzi. Nawiasem mówiąc, jest to ponoć cecha ludzi ponadprzeciętnie inteligentnych. I jeszcze Iryda, kobieta o tym imieniu, jest niezwykle energetyczna, pogodna, żywiołowa i radosna. Jest prawdziwą optymistką. Uśmiech prawie nigdy nie schodzi z jej twarzy. Z natury jest bardzo łagodna, jednak kiedy zajdzie taka potrzeba, potrafi się bronić i pokazać pazur.

0: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.

Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu tydzień temu padł remis 1-1. Momentami graliśmy bardzo dobrze. Jeśli to powtórzymy, zagramy w finale, mówi napastnik Atletico Antoine Griezmann. Zawsze, gdy startuje Liga Mistrzów, naturalnie wyobrażasz sobie, jak podnosisz trofeum. To robi każdy zespół, każdy piłkarz i każde dziecko w swoim pokoju. My oczywiście też to robiliśmy. Zostały nam już tylko dwa kroki. Musimy bazować na tym, co pokazaliśmy w drugiej połowie meczu u siebie, bo ona była bardzo dobra. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Nie mogę się doczekać, czuję niesamowitą energię w zespole i wśród naszych kibiców. To są momenty, które chcemy przeżywać wspólnie jako klub i jako drużyna. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00. Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Siatkarki Developresu Rzeszów i Budowanych Łódź, które występowały w finale Ekstraklasy, przyjadą do Wałcza na początku przyszłego tygodnia. Najpóźniej dotrze tam Magdalena Stysiak, która w niedzielę grała jeszcze w finale Ligi Mistrzyń. Siatkarki w Wałczu będą trenować przez najbliższe dwa tygodnie. Pierwszym i jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie występ w turnieju towarzyskim w Genui. Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentacje Serbii, Włoch i Turcji. Ruszyła druga runda fazy play-off koszykarskiej NBA i mamy od razu niespodziankę na zachodzie. San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves 102-104. Na wschodzie pewne zwycięstwo odniesie New York Knicks. Wygrali z Philadelphia 76ers 137-98. Niestety, Jeremy Sochan jako jedyny w składzie Knicks nie zagrał nawet minuty. Chińczyk Yi Zhewu został mistrzem świata w snookerze. W finale w słynnym teatrze Crucible w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. To największy sukces w karierze 22-latka i kolejny triumf Chińczyków, bo rok temu mistrz był Zhao Xintong.

0: Łączymy się teraz z Powiatowym Urzędem Pracy Giełda. Witam.
1: Dzień dobry. Aktualne oferty pracy. Firma Jaru zatrudni kierowcę kategorii B. Wymagane prawo jazdy kategorii B, mile widziane doświadczenie. Jaru, telefon 603-859-520. Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Górnie zatrudni psychologa. Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe oraz doświadczenie. Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, telefon 694-691-871. Firma Packhurt zatrudni pracownika działu druku. Packhurt, telefon 17-850-56-38. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie zatrudni młodszego wychowawcę. Wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, telefon 17-748-1420. Firma Reszka zatrudni sprzedawcę. Reszka, telefon 574-624-399. Firma Agent PR zatrudni kuriera. Wymagane prawo jazdy kategorii B. Agent PR, telefon 502-149-666. Dziękuję.

0: Noworodki ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje trzech pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
1: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
0: Dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją trzy osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że dwie kolejne są zakażone, a u pięciu podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefiór.
2: Nic się nie zmieniło dla
0: hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Bo się spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
0: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa, leczenie jest objawowe. Objawy przypominają grypę. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatologia z okolic Zielonej Góry. 59-letnia kobieta miała poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej. Według prokuratora dentystka miała w ten sposób wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 4 lat, a zostało wszczęte po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. O ból zęba może przeprawić potencjalna kara. Oskarżonej stomatolog grozi do 8 lat więzienia. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu ze swojego kraju do pracy za granicę, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Emigrację deklaruje tylko 8% Ukraińców. Jednocześnie ci, którzy już są w Polsce, coraz częściej wiążą z naszym krajem swoją przyszłość i chcą zostać na stałe. To 38% wszystkich. To głównie osoby w wieku od 35 do 44 lat. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Michał Waszkiewicz.
4: Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
0: Tymczasem liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów. Najcieplej dziś na południowym wschodzie, na Podkarpaciu do 28 stopni, na zachodzie do 20, do 15 na północy, a nad samym morzem od 10 do 12. Chmury w zachodniej części kraju, tam też możliwy deszcz, a nawet miejscami burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane i słonecznie.
5: Radio Centrum.
6: Reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rzeszowskiej Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej.
10: Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie.
9: 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
2: Czytaj nowiny. Pierwszy i jedyny dziennik regionalny na Podkarpaciu. A w nim codziennie najważniejsze informacje, wywiady i porady oraz relacje z wydarzeń sportowych. Bądź na bieżąco z wiadomościami z naszego regionu. Kup nowiny w punkcie sprzedaży prasy lub wejdź na nowiny24.pl/kiosk. Kup dostęp w promocyjnej cenie. Pobierz gazetę i czytaj online aktualne wydanie w formacie PDF. Bez wychodzenia z domu.
6: Reklama.

0: 89 i 0 FM. Radio Centrum.
1: Piętnaście minut po godzinie 11:00 to teraz zaproszenia. Teatr Maska zaprasza na godzinę 9:11 w środę, czwartek i piątek na przedstawienie Calineczka, pełna przygód, wzruszeń, historia o maleńkiej dziewczynce, która odbywa niezwykłą podróż w poszukiwaniu siebie i miejsca, do którego należy.

kolei o godzinie 10 w środę, czwartek i piątek dzieci z Bullerbyn. Barwne widowisko teatralne, które zachwyci całą rodzinę. Familijny spektakl, który przeniesie was do krainy pełnej radości, dziecięcej wyobraźni, niezapomnianych przygód. Dzieci z Bullerbyn to opowieść o sensie życia, sile przyjaźni i zachwycie nad światem.

Kino z Rogiem Cafe Piętro zaprasza w środę 6 maja na 19 na występ, w którym nic nie jest zaplanowane, wszystko może się zdarzyć. Podczas wieczoru komedii improwizowanej każda scena powstaje na żywo, bez scenariusza, na podstawie inspiracji z publiczności. To ty i reszta widowni będziecie współtworzyć z nami różne historie. Zainspirujesz nas tym, gdzie ma toczyć się akcja, kim mają być bohaterowie lub w jakich absurdalnych sytuacjach mają się znaleźć. A my stworzymy z tego zabawne sceny, które rozbawią cię do łez. Rozterki średniowiecznego rycerza, kosmiczne podróże, majonezowa miłość, to wszystko jest możliwe.

Teatr imienia Wendy Siemaszkowej zaprasza w czwartek i piątek na godzinę 19 na przedstawienie Wszystko co najlepsze. Monodram, który porusza, inspiruje, co sprawia, że życie nabiera blasku nawet w najtrudniejszych momentach. Prezentujemy pełną emocji, opowieść o poszukiwaniu sensu, która wzrusza, bawi, inspiruje. Wszystko co najlepsze to intymna i piękna historia człowieka. Zapraszamy do udziału w niezapomnianym spektaklu, w trakcie którego bohater wciąga publiczność w swoją opowieść i buduje wyjątkową relację.

Filharmonia Podkarpacka zaprasza w piątek na godzinę 19 na koncert Orkiestra Symfoniczna Filharmonii. Marcin Wolniewski, dyrygent, a w programie Polska Muzyka Filmowa.

Marika, Paweł Domagała, Okruchy Złota. Po debiutanckim buncie Set Smiles otwierają nowy etap Lustro. Pierwszy singiel zapowiadający ich drugi album Komercja, który ukaże się jeszcze w tym roku, to piosenka o momencie, w którym kończy się ucieczka, zaczyna konfrontacja z własnym stanem, emocjami i pytaniami, które zbyt długo zostawały bez odpowiedzi.

Zespół Kwiat Jabłoni prezentuje Przesilenie, edycja rozszerzona, wyjątkowe wydawnictwo zawierające koncertowe wersje największych przebojów zespołu, zarejestrowane we współpracy z Orkiestrą Symfoniczną. Tuż po premierze zespół wyruszy w pożegnalną trasę koncertową, podczas której zaprezentuje ten materiał na żywo wraz z orkiestrą.

0: Igo. To jeszcze nie koniec Radio Ranka, bo jeszcze kurier akademicki w kurierze o startupach. Polskie startupy z coraz większymi możliwościami wsparcia. Programy są dostosowane do różnych etapów ich rozwoju. O tym Krzysztof Gulda, Marcin Seniuk i Hubert Adamczyk.
1: Mamy szereg instytucji, które wspierają różne formy, różne przejawy aktywności startupowej, od pomysłu, od bardzo wczesnych faz, wręcz takich pomysłów garażowych, poprzez rozwój, poprzez możliwość utworzenia firmy, wsparcie mentorów, pozyskanie finansowania, do ekspansji międzynarodowej, poszukiwania inwestorów czy pierwszych klientów za granicą. W wiele tych działań zaangażowana jest właśnie agencja, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ale bardzo wiele tych działań jest inicjowanych przez instytucje otoczenia biznesu, przez różnego rodzaju fundacje, agencje, akceleratory, parki naukowo-technologiczne, więc pewną infrastrukturę, cały ten system, w którym startupy mogą się rodzić, rozwijać, weryfikować swoje pomysły biznesowe, właściwie mamy. I dziś nie jest problemem pozyskanie pierwszego finansowania, nie jest problemem założenie startupu w Polsce. Problemem jest skalowanie, problemem jest uzyskanie większych tiketów inwestycyjnych, pokonanie czegoś, co ja nazywam drugą doliną śmierci, czyli nie tą doliną, kiedy pomysł musi wykazać swoją przydatność, kiedy proof of concept dowodzi, że koncepcja, nasza idea oparta czy o pewną technologię, czy o pomysł na usługę, czy o wyniki badań naukowych jest przekuwana w model biznesu, tylko ta następna faza, wtedy kiedy ten model jest, próbujemy pozyskać pierwszych klientów, napotykamy typowo rynkowe bariery związane z ekspansją, z rozszerzeniem działalności, ze skalowaniem tej działalności.
2: Dla tych spółek startupowych, które już sprzedają i szukają skali, szukają współpracy międzynarodowej, oferujemy programy akceleracyjne. 17 akceleratorów Booster, kolejne akceleratory, które będziemy uruchamiać związane z gospodarką obiegu zamkniętego, z technologiami pozytywnego wpływu. To są programy, gdzie spółki, które już sprzedają, są w stanie z korporacjami przetestować swoje rozwiązanie z rynku lokalnego bądź polskiego, budować skalę międzynarodową i faktycznie robić pilotażowe wdrożenie z korporacjami międzynarodowymi. Czyli nie wyłącznie badać w środowisku, powiedzmy, laboratoryjnym, testować to w sposób abstrakcyjny, ale faktycznie pracować z klientem międzynarodowym, z dużymi rynkami, dołączając do tego środowisko inwestorów, które pracuje z naszymi akceleratorami Startup Booster Poland. To jest cały zestaw, całe środowisko, które pomaga wyjść spółkom z tego rynku krajowego i stać się ze startupu scale-upem, czyli sprzedawać już globalnie.
3: Dużą wartością jest to, żeby opowiedzieć i zaadresować odpowiednio problem, który rozwiązują właśnie startupowcy. My jako Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości staramy się wspierać ich na każdym kroku, od dostarczenia wiedzy poprzez chociażby takie programy jak Akademia Park, czy też możliwości, które pozwalają im pokazać się na zewnątrz. Mówimy tu chociażby o polskim produkcie przyszłości, który także wspiera te innowacje na trochę już dalszym etapie, ale mamy także rozwiązania takie jak Park Talks, czyli audycja, w której pokazujemy możliwości finansowania, ale jednocześnie pokazujemy ścieżkę case study z tego, jak właśnie polskie startupy rozwijają, jak rozwijają tą technologię, jak rozwijają to, co czym możemy się pochwalić na rynku.

Kamil Bednarek, Patrycja Markowska i Andrzej Krzywy Fal. To ostatnia piosenka w Radio Ranku, za który dziękuję Robert Szwajca. Już za moment serwis, po serwisie 3 grosze o ekonomii. Miłego popołudnia.

0: Nie żyje 40-latek z Poznania, zmarł podczas policyjnej interwencji. Maturzyści piszą dziś egzamin dojrzałości z matematyki. Jest nowa aplikacja dla miłośników żeglowania po mazurskich jeziorach. Dorota Werdecka, dzień dobry. Tragedia w Poznaniu. Nie żyje 40-letni mężczyzna. Do jego śmierci doszło po policyjnej interwencji, podczas której funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Wtedy mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Wszystko wydarzyło się wczoraj na poznańskich Jeżycach, gdy ratownicy medyczni i policja przyjechali wezwani do mężczyzny z rozciętą szyją. Wówczas na miejscu pojawił się 40-latek, który wdał się w awanturę z służbami udzielającymi pomocy poszkodowanemu. Policja użyła wtedy gazu pieprzowego, gdy nie reagował na polecenie, aby nie przeszkadzać w interwencji. Na jutro zaplanowano jego sekcję zwłok. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich. PKOL szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
1: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
2: czyli neon zniknął z fasady budynku,
1: to jak mówi rzeczniczka PKOL Katarzyna Kochan, jak zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
2: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
1: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKOL się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
3: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKOL-u.
1: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsorów wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów.
0: Dziś królowa nauk. O 9:00 maturzyści zaczęli pisać egzamin z matematyki obowiązkowy. Z jakimi nastrojami wchodzili na egzamin?
4: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
5: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
6: To w marcu była trudna?
5: Bardzo trudna była.
7: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka.
0: O nastroje przed egzaminem w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka. Władze odcięły dostęp do mobilnego internetu przed defiladą z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa 9 maja. To w Moskwie, a doświadczyło tego wielu użytkowników, donosi agencja Reutera i niezależne rosyjskie media. Użytkownicy skarżą się, że nie otwierają im się serwisy komunikacyjne i strony. Nie działa nawet tzw. biała lista, czyli zaaprobowane przez władze strony internetowej i nie ma łączności mobilnej. W tym roku defilada na 9 maja będzie skromniejsza z powodu zagrożenia ukraińskimi atakami dronowymi, podaje Reuters. To przydatne narzędzie dla żeglarzy. Olsztyńska firma technologiczna i naukowcy z Wydziału Geoinżynierii zaprojektowali aplikację Żegluj. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa, mówi współtwórca aplikacji Marcin Gryszko.
8: Przewaga naszego rozwiązania jest taka, że to nie jest tylko lokalizacja w momencie dzwonienia, ale staramy się tą lokalizację śledzić przez najbliższe 30 minut od momentu wezwania, gdzie ta łódka może jeszcze zmienić swoje położenie. Ta zmiana może też decydować o tym, gdzie ratownicy popłyną.
0: A aplikację można pobrać bezpłatnie. Wtorek pochmurny w zachodniej i północnej części kraju. Tutaj może przelotnie padać deszcz. A na termometrach dziś maksymalnie od 15 stopni w północnych regionach, około 20 na zachodzie, do 28 na Dolnym Śląsku.
9: Radio Centrum.
10: Reklama.
11: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
12: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
14: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: KIK-u znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
23: Lidl. To się opłaca.
24: Reklama.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. 3 grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Rozmawiać będziemy dziś o sprawie, o której było już nie raz w audycji, ale wiedzę należy odświeżać, by nie powiedzieć aktualizować. Bo będziemy dziś korzystali z telefonów, z komputerów, z internetu i będziemy rozmawiali o zagrożeniach w internecie, o tym jak odświeżać, by

0: uniwersalne i możemy skorzystać z nich również my, młodzi, również przecież korzystający z bankowości internetowej, czy z społecznościowych platform, czy z platform zakupowych. Niestety, nie ma tygodnia bez niepokojących informacji, choćby o próbach wyłudzenia informacji, czy o tym, że jakieś informacje dostały się w niepowołane ręce. Co możemy zrobić, gdy jesteśmy świadkami takiego niebezpiecznego zdarzenia? Z Anną Kwaśnik, ekspertką do spraw budowania świadomości cyberbezpieczeństwa w NASK-u, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, rozmawiał nasz reporter Wojtek Kopacz.
1: Jeżeli jest już podejrzenie, że padło się ofiarą cyberprzestępstwa, to jakie są procedury zgłaszania? O czym należy pamiętać?
2: Przede wszystkim w pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się z naszym bankiem i powiedzieć o sytuacji, która się zadziała, bo być może uda się jeszcze zatrzymać przelewy, które być może zostały już zlecone, ale przede wszystkim też banki założą blokadę na nasze konto, tak aby cyberprzestępcy nie mogli wyciągnąć naszych środków. Kolejnym bardzo ważnym też takim elementem tego, co robić, gdy padło się ofiarą przestępstwa, jest zgłosić to zgłoszenie do zespołu CERT Polska. Jest to bardzo proste. Możemy to zrobić na stronie internetowej incident.cert.pl albo wysłać SMS-a na bezpłatny numer 8080. I z tym zgłoszeniem zachęcamy, żeby zgłosić, z numerem tego zgłoszenia, zgłosić się na policję i przynieść ze sobą wszystkie dowody popełnienia przestępstwa, czyli screeny wiadomości, które dostaliśmy, numery konta, na które na przykład przesłaliśmy pieniądze. I z tymi wszystkimi dowodami razem z numerem zgłoszenia do zespołu CERT Polska zgłosić na policję i być może uda się jeszcze odzyskać środki. Nie mam statystyk, ale z tego wszystkiego, co dzieje się na różnych spotkaniach, szkoleniach i tak dalej, no to widzimy, że niestety, ale takie środki, które utraciliśmy wskutek przestępstwa, najczęściej są do nieodzyskania. Bardzo często to też wynika z tego, że my sami świadomie tak jakby klikamy, potwierdzamy transakcje w naszej bankowości elektronicznej, czy sami się zgadzamy na dokonanie jakiejś transakcji i to jest problem i to często banki mówią, że dlatego nie da się odzyskać pieniędzy. Ale też wiem, że coraz częściej ludzie procesują się z bankami pod kątem właśnie oszustw internetowych i tego, że stracili pieniądze wskutek oszustwa. I coraz częściej słyszymy o takim pozytywnym rozpatrzeniu sprawy, więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście uda się nam odzyskiwać te pieniądze, ale myślę, że najlepszym sposobem na to, żeby się nie później nie handryczyć z bankami, jest po prostu takie rozważne korzystanie z internetu. Lepiej chuchać na zimne niż na gorącym się sparzyć i zanim klikniemy w jakiekolwiek linki, zanim przyślemy pieniądze, zanim zrealizujemy jakąkolwiek transakcję, zatrzymajmy się na chwilę, zweryfikujmy i jeśli cokolwiek budzi nasze wątpliwości, nie przekazujmy żadnych środków.
1: Mówi się, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Jakie są metody, które oczywiście nie dadzą nam gwarancji, ale mogą nas jakoś ubezpieczyć, zmniejszyć to ryzyko bycia ofiarą cyberprzestępstwa? Jak można zapobiegać albo przynajmniej zabezpieczać się w tych kwestiach?
2: Myślę, że pierwszą taką podstawową zasadą jest zasada ograniczonego zaufania, czyli jeśli dostajemy wyjątkowe oferty inwestycyjne, dostajemy jakiekolwiek komunikaty z banku, że coś złego się dzieje, czy nie wiem, informacje, że wygraliśmy w jakimś konkursie, nie postępujmy z tym, co dostaliśmy w wiadomości, zatrzymajmy się na chwilę, zweryfikujmy tą wiadomość i dopiero potem podejmujmy jakiekolwiek działania. A kolejną już taką bardziej techniczną kwestią, która może nas uchronić przed różnego rodzaju negatywnymi konsekwencjami, jest po prostu weryfikacja dwuetapowa. Jest to nic innego jak logowanie się do jakiegoś serwisu, gdzie najpierw wpisujemy nasze login, hasło, następnie jesteśmy poproszeni o wpisanie drugiego składnika. Może to być token z aplikacji, może to być kod SMS czy potwierdzenie na naszej aplikacji, że to rzeczywiście jesteśmy my. I myślę, że tak pracą domową dla każdego z nas jest wprowadzenie sobie weryfikacji dwuetapowej, zwłaszcza w naszej poczcie elektronicznej, z której korzystamy, w naszych social mediach, no i oczywiście sprawdzenie, czy nasza bankowość elektroniczna też zawiera to takie dwuskładnikowe uwierzytelnianie.
0: Niektórzy narzekają na to dwuskładnikowe uwierzytelnianie, ale ono jest ważne i przydatne. Może to być na przykład aplikacja w telefonie, możemy pamiętać o biometrii. A popularne stają się coraz bardziej klucze bezpieczeństwa, takie niewielkie urządzenia, które wpinamy do portu USB podczas logowania. Warto w tym temacie się rozeznać. Za chwilę będziemy rozmawiać o rozmowie z seniorami na temat bezpiecznego korzystania z internetu. All right.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Charakter naszej audycji jest dzisiaj nieco edukacyjny i rodzinny, bo rozmawiamy o tym, jak się nie dać zagrożeniom w internecie. I co prawda eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostatnio w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie rozmawiali z seniorami, to ich wskazówki są uniwersalne, dotyczą mnie i ciebie. Przed chwilą było o niebezpieczeństwie utraty środków, o tym, co możemy zrobić, by tych pieniędzy nie stracić, a także jak możemy się ubezpieczać w różnego rodzaju sytuacjach. Za chwilę będziemy rozmawiali o zakupach, jednak wcześniej może zacznijmy od początku. Jak z seniorami rozmawiać o cyberbezpieczeństwie? Czy to nie jest dla nich zbyt niejasny temat? O wskazówki Wojtek Kopacz pytał Natalię Nowicką z działu bezpieczeństwa BLIK.
2: Seniorzy są bardzo ważną grupą, bo oni się nie wychowywali, powiedzmy tak, z technologią, jak gdzieś te młodsze pokolenia. Ale ja wychodzę z założenia, że z seniorami trzeba rozmawiać po prostu, tak, ale tak jak z każdym. Dostosowując do wiedzy każdego pojedynczego po prostu człowieka, ale rozmowa to przede wszystkim i pokazywanie co i dlaczego, a nie tylko wskazywanie, że tak nie rób, ale też powiedzenie, dlaczego ma tak nie robić, jakie to konsekwencje może za sobą nieść.
3: Bardzo często nabieramy się na takie różne oszustwa, kiedy widzimy, że ten, który mówi, który nas chce oszukać, czy jest to algorytm, czy jest to osoba, tutaj sugeruje jakieś zagrożenie, na przykład to, że coś potrzebuje pomocy, albo że jest jakiś wirus i musisz kliknąć w link, żeby temu zapobiec. Jak właśnie w kontekście seniorów to działa? Czy to jest częsta przypadłość?
2: To w zasadzie nabieramy się wszyscy na to, już niezależnie od wieku, niezależnie od jakiejś grupy, bo ludzka psychika działa u nas tak samo, u każdego człowieka i to już nieważne, czy jesteśmy starsi, czy młodsi, czy mniej wykształceni, czy bardziej wykształceni, każdy z nas ma emocje i każdy z nas, jak będzie na niego nakładana ta presja czasu, no to będzie działał szybciej. Jeżeli jeszcze dajmy na to, może nie ma jakiejś szerokiej wiedzy w danym temacie, no to on po prostu ma kolejny szczebelek do tego, że zbliża się do padnięcia ofiarą po prostu.
3: Bardzo często tym warunkiem, który potem okazuje się puszką Pandory w przypadku tych oszustw, jest to klikanie w link. I jak to jest? Czy jest jakieś zróżnicowanie, że na przykład samo kliknięcie w link już powoduje wykradnięcie danych, czy jakieś nabranie się, czy wymaga to jeszcze jakichś konkretnych działań?
2: Jeżeli chodzi o linki, no to tutaj jest różnie. Generalnie najlepiej w te linki nie klikać. Jeżeli mamy jakiekolwiek lampka czerwona nam się zapala, no to już nie klikajmy. Nawet jeżeli ona się nam nie zapala, to liczę na to, że może gdzieś tam nie będziemy chcieli kliknąć tego linka. Są strony, na których takie linki można sprawdzić. No ale jeżeli chodzi już o to kliknięcie, no to zależy, jaki to jest link. Może być tak, że od samego kliknięcia się już coś wydarzy niedobrego, ale może być też tak, że ten link przeniesie nas po prostu do jakiegoś panelu. Panelu, który będzie chciał, żebyśmy podali dane, czy to nasze osobowe, czy dane karty płatniczej, czy może nas też przenieść do jakiejś bramki płatności, tak jak w przypadku na przykład właśnie podszyć pod jakichś operatorów logistycznych i tym oszustwa takie niesławne z tym niedopłatą do paczki, no to tam będziemy się spodziewali, że tam będzie panel do płatności, bo przecież już nas SMS poinformował, że brakuje nam tam parę groszy i musimy to dorzucić, więc my się spodziewamy bramki płatniczej. No i przechodzimy jakiś proces, nie patrzymy, co potwierdzamy, no i taki mamy efekt niestety wtedy. Jeszcze nawiązując do BLIK-a i do tego, jak on tutaj nam się pojawia w tym krajobrazie cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości może, to bardzo serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z kampanią Podszywacze na stronie podszywacze.pl, bo tam jest dużo właśnie informacji o tym, jak ten BLIK może zostać wykorzystany, ale też jak się przed tym chronić, ponieważ utarło nam się takie podejście, że to jest oszustwo na BLIK-a, ale warto nazywać te właśnie oszustwa, te zjawiska tym, czym one są. Czyli w tym przypadku nikt nam tutaj pod BLIK-a faktycznie się nie podszywa. Tak jak mamy oszustwo na pracownika banku czy na wnuczka, no to tu pod BLIK-a nie ma podszycia. Tu jest wyłudzenie tego BLIK-a, a podszycie mamy właśnie pod znajomego, na przykład na różnych komunikatorach.
1: Szycie, historia. Kampania Podszywacze. O niej teraz było, a za chwilę pójdziemy na

0: 3 grosze o ekonomii.
1: Podstawą bezpiecznych zakupów w internecie jest ochrona danych i pieniędzy. W audycji dziś mówimy o tym, jak się nie dać nabrać. Kierujemy rady do seniorów i nie tylko. Za nami spotkanie w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie w Warszawie. W ramach 10. Kongresu Edukacji Ekonomicznej seniorzy mogli porozmawiać z ekspertami o tym, jak robić zakupy w internecie i jak ich nie robić. Uniwersalne, niezależnie od wieku, są takie wskazówki jak sprawdzanie wiarygodności sklepu czy używanie bezpiecznych metod płatności. A więcej na temat bezpieczeństwa w cybersklepie mówi nam Tomasz Szporlendowski, pracownik działu bezpieczeństwa Allegro. Rozmawiał z nim Wojtek Kopacz.
2: W jaki sposób można weryfikować adresy stron, jeżeli mamy podejrzenie, że strona na przykład sprzedaży, taka jak Allegro, jest fałszywa? I jak to jest z tymi kłódkami? Bo właśnie pan tutaj mówił o tym micie kłódek, że to nie jest rękojmia wiarygodności strony.
3: No niestety muszę powiedzieć, że zielone kłódki i wiedza o nich jako o kłódkach bezpiecznych już przeszła do lamusa. Sama kłódka już informuje nas tylko o tym, że połączenie jest szyfrowane, natomiast sami jako użytkownicy nie mamy pojęcia, do kogo to szyfrowanie wychodzi. Także przestępcy skrzętnie korzystają z takich kłódek, których założenie na stronie internetowej to jest kwestia naprawdę kilku dolarów. Natomiast co do samej analizy strony internetowej, to zawsze zachęcam do tego, żeby patrzeć na to, co znajduje się pomiędzy ukośnikami. Czy jest to sam adres strony internetowej, którą uznajemy za prawdziwą? Czy może jednak mamy tutaj ciąg znaków i cyferek, które nie do końca budują nam taką stronę internetową?
2: A jeśli chodzi o na przykład weryfikację sztucznej inteligencji, AI, to jest bardzo często problem nawet dla osób niekoniecznie w wieku podeszłym, w różnych mediach społecznościowych. Czy są jakieś strony internetowe, portale, które właśnie pomagają weryfikować, czy to jest falsyfikat, zdjęcie, które widzimy, czy jednak nie?
3: Osoby, które faktycznie siedzą w tym na co dzień, to są w stanie sprawnym okiem, ale naprawdę bardzo sprawnym, wyodrębnić sobie taką grafikę wykonaną przez sztuczną inteligencję. Natomiast mamy też pełno narzędzi stricte darmowych, które możemy sobie wykorzystać na co dzień, czy to będzie AR Note, czy Scam Advisor, gdzie możemy sobie sprawdzić, czy mamy do czynienia z prawdziwą stroną internetową, czy z grafiką wykonywaną przez sztuczną inteligencję.
2: A jak pan uważa, jak z seniorami o tym rozmawiać? Jakiego języka używać o sprawach, które i dla nas są trudne, a tym bardziej dla nich?
3: No, język musi być w miarę zrozumiały. Nie chodzi o to, żeby musi być jak najprostszy. Natomiast musimy się pozbawić fachowych słów, fachowych terminologii, aby cała ta wiedza faktycznie przeszła i była przez nich wykorzystana.
2: Na przykład tłumaczenie angielskich słów, prawda? To jest też problem. Wielu seniorów będzie, nie będzie rozumiało.
3: Tak, absolutnie. To mówimy o języku polskim. Wszystkie inne jakieś angielszczyzny, czy w ogóle inne sformułowania w obcym języku odpadają.
1: I my pomagajmy rodzicom, dziadkom, a takie nauki korzystania z internetu mogą być ważną, przydatną, a nawet przyjemną lekcją. Dodam, że w ostatnim czasie 5000 uczniów wzięło udział w lekcji online Naucz się myśleć jak haker. Eksperci związani z bankowością tłumaczyli młodym ludziom, jak nie tracić pieniędzy, gdy ktoś w cudzysłowie próbuje się tymi pieniędzmi zaopiekować i jak nie dawać się oszukać nie tylko w mediach społecznościowych, lecz także w grach komputerowych. Internetowych, jak rozpoznawać próby manipulacji i reagować, co ważne, spokojnie i świadomie. O tym mówili eksperci i myślę, że to też są wątki, do których jeszcze będziemy w przyszłości na naszej antenie powracali. Zachęcam też do słuchania podcastu 3 grosze o ekonomii. W waszych ulubionych aplikacjach z podcastami możecie znaleźć poprzednie rozmowy dotyczące również wątków związanych z cyberbezpieczeństwem. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Może cię kocham jeszcze, nie wiem. Może.
1: Chce mi się śmiać, chce mi się płakać.
0: Jak zaraz tutaj nie wrócisz i nie zabierzesz mnie stąd, to ja zamknę oczy i już się nie obudzę. Zamknę, zamykam, zasypiam i już mnie nie ma. Poszedłeś sobie,